0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yede Awurade asese ne so Awurade de ebi duamu wa ha. Na enen so yaba se ebe ye Nyankopon adwuma.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen

0: 7 to 9:30 p.m. Don't miss the show. Make yourself in the green room. Hashtag Prep Zone.
1: Show and show ni. Ebano ko eba wo sports mling. Kemi jele.
2: Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Ejuwa. Eju